0: Nie. Nie. Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie. Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie. Nie.
1: Tak.
0: Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie.